Cześć, to Nunia ze Stuttgartu. Słucham Radia Polonia, bo to radio codziennie mnie budzi, codziennie sprawia mi wiele przyjemnych chwil, a szczególnie Gregor, bo swoją podstawą próbuje zrobić to, co innym się nie udaje. Wręcz napaja mnie pozytywizmem i to od samego rana do samej nocy. 24 godziny na dobę, 8 dni w tygodniu. Radio Polonia dla Ciebie i dla mnie.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01 77 436 1759 www.rioband.eu.

Cześć, to Nunia ze Stuttgartu. Słucham Radia Polonia, bo to radio codziennie mnie budzi, codziennie sprawia mi wiele przyjemnych chwil, a szczególnie Gregor, bo swoją podstawą próbuje zrobić to, co innym się nie udaje. Wręcz napaja mnie pozytywizmem i to od samego rana do samej nocy. 24 godziny na dobę, 8 dni w tygodniu. Radio Polonia dla Ciebie i dla mnie.

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Nie wiesz, jakiej muzy posłuchać? Nasze radio rozwiąże ten problem. Najlepsze kawałki, najlepsi prezenterzy. Gwarantowane 100% imprezowych hitów.

Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór, fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń, najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę, zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Największe hity polskiej muzyki disco. Najbardziej odlotowa stacja w polskim internecie. Gwarantujemy udaną zabawę z naszym radiem.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia Stacja Mikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Hej, tu Zosia Woźnica z Wuppertalu w Niemczech. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia.
1: Irgendwie.

no. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.
1: So lang war da der Wunsch nach dir und heute bist du endlich hier.

czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem. Może sen.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Największe hity polskiej muzyki disco. Najbardziej odlotowa stacja w polskim internecie. Gwarantujemy udaną zabawę z naszym radiem. Hey, das kann jetzt doch echt nicht wahr sein.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

duszy, sam tak też bym chciał zobaczyć inny, lepszy może świat. Bracie mój,

sercu swoim masz. Trochę pochodziłem to tu, to tam, a czego chciałem, tego nie wie nikt. Wiele razy zabłądziłem, byłem blisko nieba bram, a teraz chciałbym pożyć tak jak ty.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

się rozjechali się, wrócili do swych spraw. Mijały miesiące, to był boski czas. Zadecydowali, chcą mieć swoje małe szczęście. 9 miesięcy minęło tak pięknie, lecz gdy ich mały synek pojawił się na świecie, zagrożenie życia, lekarzy niedopatrzenie, karetka na sygnale rozcinała noc czarną.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.